0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Biedronka. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Po reklamie.
11: Piątek, 10 dzień lipca, to w kalendarzach. Na zegarach już 6, przed nami poranne wiadomości.
12: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
13: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
14: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym, braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
13: Mówimy o inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
12: Te fakty zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediację między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obecny poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny. Szef NBP skomentował w ten sposób decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Czy Glapiński wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek, który wysłuchał wczorajszego wystąpienia szefa Banku Centralnego.
15: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na
2: na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
10: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
2: Przypomnijmy, wczoraj rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmiany dopiero we wrześniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Bardzo rześki poranek mamy, a temperatura, no, balansuje w okolicach 10 kreski, tak się umówmy. Najchłodniej w tej chwili w Krakowie 9 stopni, no, w Zakopanem podobnie, niestety. 16,5 stopnia w Kołobrzegu, to najcieplejsze miejsce na mapie temperaturowej Polski. A co czeka nas w ciągu dnia? Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, choć nie wszędzie. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu, także burze. Na przykład na Lubelszczyźnie. Każdy dzień kolejny ma być cieplejszy, informują synoptycy. Upały powrócą do nas. Tak jest, patrzę, że już na początku przyszłego tygodnia zaczniemy zbliżać się do granicy 30 stopni. No, nie wszędzie, ale jednak.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Dzień dobry, witajcie w ten piątkowy poranek. Zaczynamy spotkanie z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, ja już na posterunku. Dzień dobry.
9: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek, czas na kartkę z kalendarza. Piątek, piąteczek, piątunio, tak jest. 10 dzień lipca, to już 191 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4, zacznie zachodzić 5 minut przed 21, a to oznacza, że dzień trwać będzie 16 godzin 28 minut i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 18 minut. No już ponad minutę na dzień nam zaczyna ubywać. Przybywa nam solenizantów. 10 lipca świętują Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuele, January. Jest także Engelbert, Witalis, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A cóż ciekawego i dziwnego świętuje się na świecie? Jest Dzień Nikoli Tesli. Jest Światowy Dzień Kebaba. Tak, proszę. Jest Dzień Frytek. Oj, oj, oj. No to dzisiaj pewnie niektórzy sobie pofolgują.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.

0: ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Bramajury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
11: Bardzo rześki poranek w Częstochowie. Balansujemy w okolicach dziesiątki, ale 10 więcej będzie dzisiaj po południu. Do 20 w zapowiedziach synoptyków, jutro 22 stopnie, a od poniedziałku zdecydowany wzrost temperatury. Dzisiaj u nas okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego i synoptycy wspominają również o przelotnych opadach deszczu. Wy o tym też nie zapominajcie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce wchodzą już w bardzo zdecydowaną fazę. O wynikach już słyszeliście. Uwielbiam takie tytuły. Znalazłem na przykład oficjalnie. Jest decyzja FIFA w sprawie sędziego Marciniaka. No i wiemy, że pan Szymon Marciniak nie posędziuje w meczu Argentyna-Algieria czy Egipt-Iran. A co dalej? No, Polak czeka na 8 mecz w karierze na mundialu, okazji coraz mniej. Może sędziować jeden z półfinałów, mecz o trzecie miejsce lub finał. Jak to się skończy, zobaczymy. Za pana Szymona, naszego rodaka w Ameryce, trzymamy mocno kciuki. No i liczymy na finał, jak zawsze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl. Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka minut, bo przed nami punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Ja znalazłem jeszcze jedno święto, Bahamy. Tam warto się dzisiaj wybrać, tam święto niepodległości. Pewnie będzie hucznie. Zobaczymy.
1: O poranku wrócimy do sprawy składowiska tekstyliów w Poraju. W wiadomościach Radia Jura o 7 więcej na ten temat nasz reporter. Będzie także podsumowanie tegorocznych matur w Częstochowie. Francja melduje się w półfinale w porannych wiadomościach. Informacje z Mundialu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
7: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o Studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
8: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
7: Ewa.
9: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
7: Piotr.
10: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
7: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Krasza.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach godzina 7:00, w piątkowy poranek. Pora zaprosić Was na kolejne wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wraca sprawa składowiska tekstyliów w Poraju. Od dłuższego czasu teren, jak się okazuje, jest pod lupą służb. Znamy nowe szczegóły odnośnie ostatniej interwencji przy ulicy Słonecznej.
4: Po zgłoszeniach o podejrzanych transportach akcję na miejscu podjęła policja oraz inspektorzy ochrony środowiska, o czym informowaliśmy. Jak ustalił WIOŚ, działająca tam spółka posiada ważne do końca tego roku pozwolenie na zbieranie odpadów, w tym określonych tekstyliów, a transporty były rejestrowane w oficjalnym systemie BDO. To jednak nie oznacza braku problemów, choć urzędnicy nie mieszają się w trwający tam spór cywilny o prawo do terenu, to przypominają, że kontrola w lutym 2026 roku wykazała już w firmie naruszenia przepisów. Spółce grożą teraz wysokie kary pieniężne, a niezależne postępowanie w tej sprawie prowadzą odpowiednie organy.
3: To był Mariusz Osyra, który śledzi ten temat. Dziękuję za relację.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Teraz podsumowanie tegorocznych matur w Częstochowie. Wysoką zdawalność egzaminu mają licea ogólnokształcące. W tym roku wyniosła ona ponad 94%. To lepiej niż rok temu. Na pierwszym miejscu Słowacki i Traugut z wynikiem 100%. Maturę zdali tam wszyscy, którzy do niej przystąpili. Drugie miejsce Kopernik, a podium zamknęło trzecie liceum imienia Biegańskiego. W gronie szkół zawodowych na szczególne wyróżnienie zasługują techniczne zakłady naukowe. Blisko 90% przystępujących tam do matur przeszło przez nią z wynikiem pozytywnym.
0: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Wielka przebudowa w centrum miasta nabiera tempa i przykuwa uwagę przechodniów. Część z nas opłakuje nadal wyburzenie dworca kolejowego, który przetrwał zaledwie 30 lat. Inni czekają na nowy.
5: Tamten stary, taki kanciasty był. No, modernistyczny, ja wiem, w takim stylu. Od zawsze go pamiętam. A teraz co będzie? No, ciężko mi powiedzieć, czy będzie lepiej, czy gorzej.
6: Chyba tak jak na tej wizualizacji.
5: Trochę może za dużo czarnego. Pogrzebowo, tak trochę jak dom pogrzebowy, taki nowoczesny.
7: Dla mnie szkoda tego dworca, tego poprzedniego, bo to było dobrze wybudowane, ładnie. Powinni wybudować za te pieniądze, które tutaj poszły z tego Rakowa.
8: Ten dworzec, który był, powstał w czasach, kiedy studiowałam, jest taki sentyment jakiś mam do niego, ale prawda jest taka, że nie wyglądało idealnie.
3: A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do dyskusji na naszym radiowym Facebooku. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje. Tomasz Wyryński.
9: Kolejny krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty mają podjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia z Ukrainą drugiego rozdziału negocjacji akcesyjnych. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Jeżeli zostaną zatwierdzone na początku przyszłego tygodnia, ruszą formalne negocjacje w tym obszarze. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jaki jest dalszy możliwy scenariusz?
10: Przyspieszenia negocjacji z Ukrainą chce irlandzka prezydencja. Na razie jednak chodzi tylko o otwarcie drugiego z sześciu działów negocjacji. To znacznie mniej niż oczekiwał prezydent Wołodymyr Zełenski, który chciał rozpoczęcia jeszcze w lipcu rozmów we wszystkich pozostałych obszarach. Na to jednak nie ma zgody państw Unii. Węgry otwarcie sprzeciwiają się takiemu szybkiemu tempu rozszerzenia. Także dla Polski otwarcie niektórych kolejnych działów, zwłaszcza dotyczącego rolnictwa, byłoby trudne. Nierozwiązana pozostaje również kwestia Wołynia. Jak usłyszałam od polskiego dyplomaty, temat pojawia się w nieformalnych rozmowach, ale głównie dlatego, że wielu zachodnich dyplomatów nie zna tej części historii. Rozmowy o otwieraniu kolejnych działów mają wrócić po wakacjach.
9: Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Bramki zdobyli Mbappé w 60 i Dembele w 66 minucie. Paweł Żuchowski.
11: America is magic! I go to the land!
12: Tak cieszyli się kibice Francji.
11: Let's go!
12: Mogą faktycznie pakować walizki i ruszać do Dallas, bo tam, w Teksasie, drużyna Francji rozegra kolejny mecz 14 lipca. Ale kibice francuskiej reprezentacji myślą już o finale. Są przekonani, że Francja walczyć będzie o mistrzostwo. Będą w finale w Nowym Jorku 19 lipca. My tam będziemy, Francja tam będzie. Pokonamy Argentynę, bo jesteśmy im winni zwycięstwo. To będzie szaleństwo. Przygotujcie się na Francję z Argentyną, bo to będzie niesamowity mecz. Jesteście gotowi, tak czy nie? Tak, oczywiście. Zatem kibice z Francji szykują się na pojedynek w finale z Argentyną. Kibice Maroka byli w gorszych nastrojach. Jesteśmy z nich dumni. Francja to bardzo, bardzo dobra drużyna. Walczyliśmy jak na wojnie. Nie mieliśmy szczęścia, choć szczęśliwie obroniliśmy rzut karny. Francja jest obecnie najlepszą drużyną tych mistrzostw i na pewno je wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Takie głosy można było usłyszeć po meczu Francja-Maroko.
1: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: W Częstochowie nie będzie upałów jeszcze dzisiaj, nie będzie jutro, nie będzie w niedzielę, ale od poniedziałku już temperatura zacznie nam wyraźnie rosnąć. Pod koniec tygodnia już zbliżymy się do granicy 30 stopni. Dzisiaj co nas czeka za oknami? Ano zmienne zachmurzenie, także mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Taka aura czeka nas również w sobotę. Wiatr po południu dość silny i porwisty, wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne, ale biometr będzie się pogarszał.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 10 dnia lipca, w piątkowy poranek. Jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących, a my wracamy już do dobrego grania.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana

0: Piątkowy poranek, nie zapominamy o naszym codziennym horoskopie. Dzisiaj na początek kilka słów do panny. Końcówka tygodnia przyniesie satysfakcję z dobrze wykonanych obowiązków i pozwoli z większym spokojem rozpocząć weekend. To także dobry moment, by nagrodzić siebie za wytrwałość, no nawet drobną przyjemnością. Byk, nie pozwól, aby drobne przeszkody popsuły ci dobry nastrój, bo większość spraw ułoży się lepiej niż przewidujesz. Wieczór sprzyja spotkaniom z bliskimi i rozmowom, które zostawią po sobie wiele ciepłych emocji. I jeszcze strzelec, przed tobą dzień pełen dobrej energii i okazji do świętowania nawet niewielkich sukcesów. Im więcej uśmiechu podarujesz innym, tym więcej pozytywnych emocji wróci do ciebie.
1: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Jest takie gorące miejsce na świecie, jest takie gorące miejsce w Europie, gdzie naszych rodaków spotkacie częściej niż miejscowych. Lloret de Mar, tak, podobno to najbardziej polska turystyczna miejscowość w Hiszpanii, bo jak się okazuje, w ciągu zaledwie roku, od marca zeszłego do marca tego roku, liczba rezerwacji robionych przez Polaków wystrzeliła o 57%, a liczba samych noclegów wzrosła o 45%. No i to nie umyka uwadze lokalnych władz, które skrupulatnie analizują nasze wakacyjne nawyki. Wprawdzie nie wydajemy tyle, co inne nacje, ale jesteśmy dość regularni. No i nawet już sprzedawcy w sklepach, nawet tych najmniejszych, odpowiadają serdecznie na polskie dzień dobry. No, niektórzy potrzebują, żeby czuć się nawet gdzieś za granicą, jak w domu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Częstochowie od rana jest dość rzeźko, a temperatura będzie stopniowo rosnąć do około 20 stopni, podobnie w Myszkowie, Poraju, Konopiskach czy Jurajskim Olsztynie. Początkowo nie zabraknie chwil ze słońcem, jednak w ciągu dnia zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego. Synoptycy prognozują także przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. To zdecydowanie chłodniejszy dzień niż na początku tygodnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jeśli pada hasło Tesla, no to niektórzy kojarzą to z czymś, co porusza się na kołach. Ale przecież wszystko zaczęło się od Nikoli Tesli, znakomitego naukowca i wynalazcy. W 1856 roku urodził się właśnie Nikola Tesla. Nie wiem, czy pamiętacie z lekcji historii, ale był twórcą systemu prądu przemiennego. No, współcześnie chyba nie wyobrażamy sobie, aby w inny sposób mógł wyglądać nasz świat. Tak więc zawdzięczamy mu elektryczność. Dziękujemy, panie Nikola, jeszcze raz. Świętujcie dzisiaj, ale pamiętajcie z umiarem, prąd tani nie jest.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
12: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek, dość rześki, jeśli chodzi o temperaturę, a już w kolejnym tygodniu synoptycy zapowiadają zdecydowanie wyższe notowania. No, na pewno nie tak wysokie jak w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Tam na przykład w 1913 roku odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. Było to prawie 57 stopni Celsjusza. No, przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie życia w takich warunkach.
1: Od poniedziałku zamknięty będzie przejazd kolejowy w Lublińcu. To na początek wiadomości Radia Jura o 8:00. Będziemy także ponownie obok budowanego dworca PKP w Częstochowie.
2: W sumie dobrze. Czasami lepiej zamienić stare na nowe.
1: 12 osób zatrzymanych w sprawie handlu fałszywymi lekami psychotropowymi i na potencję. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
6: Częstochowa, ulica Krótka 20. 26 w bramie.
8: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łydki.

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
2: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
3: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
2: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
4: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
2: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
4: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
2: Wakacyjny rabat na start.
4: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
2: Zadzwoń 500 503 711.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
9: Po reklamie.
10: Dziś piątek, to 10 dzień lipca. Jest 8, przed nami wiadomości.
11: Joanna Mielimonka, zapraszam. Na początek zamknięcie przejazdu kolejowego w Lublińcu przy ulicy Częstochowskiej. Przypominamy o planowanych utrudnieniach w tej części regionu. Przejazd będzie zamknięty od najbliższego poniedziałku przez miesiąc. W tym czasie trzeba będzie korzystać z objazdów najłatwiej przez Powstańców Śląskich bądź DK 46. Wracamy teraz do Częstochowy, bo rośnie tu w oczach budynek nowego dworca PKP. Trwa dyskusja na ten temat także na naszym radiowym Facebooku. Marcin pisze, będzie dużo lepszy, Rafał dodaje, szkoda do kasy. Beata jest niezadowolona. Stare czy nowe? Dyskusja trwa.
12: Temat dnia w Radiu Jura.
11: Jak sprawdzili nasi reporterzy, prace idą pełną parą. Pasażerowie na dobre pożegnali już przeszklony gmach z lat 90., ale zdania mieszkańców co do starego, jak i nowego budynku wciąż są podzielone.
13: Szkoda wydawać pieniędzy na coś, co podejrzewam, że też za paręnaście lat zostanie wyburzone, żeby powstało coś nowego.
14: Podobał mi się tamten stary.
15: Na pewno koszty by były też niewspółmierne do tego, co jest obecnie. Inaczej, ale wcale mi się nie podoba.
14: Trochę żal. No.
16: Tak, jest dobrze.
17: Nie, no dobrze, że wybudowali nowy. Myślę, że będzie ładniej. Nowocześniej. Pierwszy raz dopiero zobaczyłam, bo tu rzadko w tych okolicach jestem, ale mi się spodobało.
11: Konstrukcja od strony ulicy Piłsudskiego jest już mocno zaawansowana, a robotnicy przenieśli się także na plac Rady Europy. Zapraszamy Was do dyskusji w tym temacie na naszym radiowym Facebooku.
12: Dzieje się na drogach.
11: Do gruntownego remontu idzie A4 przy granicy z Polszczyzną. Chodzi o odcinek do węzła Łany. Wartość kontraktu sięga niemal 8 milionów złotych, a wykonawca rozpocznie pracę w ciągu najbliższych 2 tygodni.
18: Ponad 5-kilometrowy odcinek został oddany do użytku 23 lata temu. Obecnie przejeżdża tamtędy ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat ta liczba wzrosła o 15%. Wieloletnia eksploatacja spowodowała powstanie licznych, poważnych uszkodzeń, które do tej pory były usuwane doraźnie. Teraz czas na poważny remont. Wymienione zostanie kilka warstw nawierzchni. Do tego dojdą modernizacje elementów odwodnienia, mostów i barier ochronnych. W czasie remontu utrzymany zostanie ruch po 2 pasy w każdym kierunku.
11: O czym informował Piotr Chrobok. Dziękuję za relację. Ja jeszcze tylko dodam, że prace mają potrwać 3 miesiące. W Radiu Jura czas na informacje z kraju i ze świata. Z nami ponownie Tomasz Weryński.
7: 12 osób, które produkowały i sprzedawały w internecie fałszywe leki, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czarnorynkowa wartość tych produktów to ponad 15 milionów złotych. Michał Dobrołowicz, witamy. Michał.
9: Dzień dobry.
7: Jaki był mechanizm działania przestępców?
9: Otworzyli forum internetowe i właśnie tam oferowali sfałszowane leki, m.in. psychotropowe, hormonalne i leki na potencję. Podpowiadali tam też, jak stosować te produkty i publikowali wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium, przemycane były też m.in. z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
7: A kim są zatrzymane osoby?
9: To są licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani przede wszystkim z kulturystyką i z branżą fitness. Wśród nich jest też administrator znanego forum internetowego. Zatrzymani to 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. 4 osoby już trafiły do aresztu, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.
7: Francja gra dalej. Wczoraj trójkolorowi na mundialu pokonali Maroko 2-0 i awansowali do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Również sam Paryż był przygotowany na to spotkanie. Na ulicach było więcej niż zwykle policyjnych patroli. Częściowo zamknięte zostało metro. Wszystko oczywiście w obawie przed zamieszkami. Noc była spokojna. Zamiast bujek było świętowanie zwycięstwa, powiedziała pani Eliza Kwiatkowska, Polka, mieszkająca w Paryżu.
16: Zostały zorganizowane 2 takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość. Na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, alele bleu. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęścia to musimy jeszcze troszkę poczekać.
7: A kto będzie kolejnym rywalem Francji na mundialu, na razie nie wiadomo, ale oczywiście na pewno będzie to wygrany dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Poranek w Częstochowie jest rześki, na termometrach około 15 stopni. W Poraju i Myszkowie jest o około 105 cieplej, a podobnych wartości można spodziewać się również w Konopiskach i Jurajskim Olsztynie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Witajcie w piątkowy poranek, 10 dzień lipca w kalendarzach. No to już, jakby nie było, kawałek wakacji za nami, ale większa część wakacji jeszcze przed nami i tej wersji kurczowo trzymać się będziemy.
12: Radio Jura.

0: Świątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, tak jest, bo lato, choć niektórzy twierdzą, co to za lato, no normalnie lipiec w Polsce. Ciepłolubnych informujemy, że będzie lepiej, będzie cieplej. A my teraz sprawdzamy, jacy są najgorętsi turyści, przynajmniej jeśli chodzi o Europę. No i wygląda na to, że kilka nacji podróżników bardzo mocno wybija się na tle innych. Podobno Rosjanie są dumni i często uważają się za lepszych od innych. Z kolei młodzi Niemcy przesadzają z procentami na imprezach. Za to właśnie nie przepadają za nimi, między innymi na Majorce. Ale i tak chętniej są widywani w miejscowościach turystycznych od Brytyjczyków, no bo w skali Europy to właśnie podróżnicy z wysp przysparzają gospodarzom najwięcej problemów. I to nie chodzi tylko o wyjazdy zagraniczne. Podobno w kraju też bardzo nierozsądnie się zachowują. A wy co sądzicie? A wy jak się zachowujecie? Dumnie reprezentujecie nasz kraj?
1: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. No chyba nie ma nic gorszego w napiętym grafiku lotów, jak lot, który zostaje odwołany. No i pojawia się problem. A co jest przyczyną? Przyczyny są różne. O nich sobie opowiemy jeszcze w tej godzinie. A za chwilę sprawdzimy, co tam synoptycy dla nas szykują.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łydka.

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
4: Uczę się włoskiego.
3: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: W Częstochowie termometry pokazują już około 16 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłobucku jest miejscami o 1 do 2 stopni cieplej. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego, a później możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wyobrażacie sobie piękny, luksusowy ośrodek all inclusive nad oceanem. Noclegi, bo jakieś 500 funtów za noc. A w środku tego wszystkiego impreza. Jak impreza, ale uwaga, z udziałem personelu pokładowego British Airways. No i to na kilka godzin przed planowanym rejsem powrotnym na wyspę. No, świadkowie mówią, że alkoholu tam nie brakowało. Załoga zachowywała się skandalicznie, zarówno w barze, jak i potem. No i jak określiła to sama linia lotnicza później w oświadczeniu, część załogi zachowywała się w sposób niegodny linii British Airways. Jak to się skończyło? Ano skończyło się tym, że stewardzi i stewardesy niestety nie zostali dopuszczeni do pracy, a samolot wrócił do Londynu bez pasażerów jako lot techniczny. No i oczywiście pojawiła się fala odszkodowań. No właściwie nie wiem, co jest gorsze, czy ten odwołany lot, czy czekanie potem na kaskę. Niektórzy, nawet jeśli są w pracy, jeśli poczują wakacyjny klimat, oj, hamulce puszczają.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
8: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
7: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
8: Serio? Nie lejesz wody?
7: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
8: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
7: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10.00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana na lato, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale te 12 w Hiszpanii, wtedy to 10 dnia lipca w 1982 roku na stadio José Rico Pérez w Alicante Polska pokonała w meczu o trzecie miejsce Francję. Takie to były piękne czasy polskiego futbolu. A co dzieje się tu i teraz? O tym oczywiście usłyszycie w naszych wiadomościach. Kolejne startują punktualnie o 9:00.
1: 100 tysięcy złotych warta była bransoletka skradziona na lotnisku w Pyrzowicach w wiadomościach Radia Jura o 9:00. Więcej na temat zuchwałej kradzieży sprzed kilku dni. Będzie także przypomnienie o kończącej się rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. i kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Piątek, 10 dzień lipca, na zegarach godzina 9. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mieliwonka, zaczynamy. W czasie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku ukradł bransoletkę wartą 100 tysięcy złotych. Po kilku dniach złodzieja zatrzymano, a jego żona usłyszy zarzut paserstwa. W ubiegłą niedzielę kryminalni z Pyrzowic otrzymali informację o kradzieży na jednym z terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego. Chodziło o cenną złotą bransoletkę. Złodziej wykorzystał moment w trakcie kontroli i ukradł pozostawioną na chwilę bez opieki biżuterię. Dochodzenie doprowadziło mundurowych do jednego z mieszkań w Rudzie Śląskiej. Zatrzymali 32-latka, który przyznał się do kradzieży. Okazało się, że biżuterię przekazał żonie. Małżeństwo, by potwierdzić autentyczność bransoletki, oddali ją do Okręgowego Urzędu Probierczego. Skradziona biżuteria jeszcze tego samego dnia trafiła z powrotem do właścicielki. Sprawców czeka teraz rozprawa przed sądem.
15: Radio Jura poleca.
1: Dla planujących studia w Częstochowie to ostatni dzwonek, tylko do poniedziałku. Trwa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza. Do wyboru jest około 60 kierunków, od medycyny i kierunków ścisłych po nauki humanistyczne i artystyczne, w tym studia dualne oraz prowadzone w języku angielskim. Wszystkie formalności załatwicie online przez uniwersytecki system rekrutacyjny. Pamiętajcie jednak, by nie zwlekać, pełną gamę kierunków i szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie rekrutacji.
15: Więcej na radiojura.pl.
1: Rusza wielka modernizacja stadionu przy ulicy Dąbrowskiego, pierwsza od ponad 20 lat. Urzędnicy oficjalnie przekazali wczoraj plac budowy głównemu wykonawcy. Inwestycja o wartości ponad 7 milionów złotych zakłada całkowitą odnowę infrastruktury. Stadion lekkoatletyczny zwyczajnie na co dzień służy Częstochowie.
16: Jest dla wszystkich. Wiadomo, tutaj korzysta klub sportowy CKS Budowlani i zawodnicy reprezentujący tu sporty lekkoatletyczne. To oni głównie trenują, ale także i mieszkańcy. Tu są imprezy, które MOSiR współorganizuje. Mieszkańcy nawet za darmo mogą sobie pobiegać i zapraszamy tutaj oczywiście już po otwarciu, po modernizacji.
1: Zapowiada Marcin Świtała, zastępca dyrektora MOSiR-u w Częstochowie, a do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Będą także utrudnienia na Słowacji w rejonie przejścia w Zwardoniu. Teraz pozostałe informacje i Tomasz Wereński.
17: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia. O planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
18: Dzień dobry.
17: Ale co będzie w nowych mapach potrzeb zdrowotnych?
18: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. Teraz w całym kraju działa dokładnie 266 oddziałów położniczych. Po tej zmianie pewnie będzie ich mniej. Tak przewiduje w rozmowie ze mną wiceminister Tomasz Maciejewski.
19: Między 220 a pewnie 250 gdzieś ten przedział się będzie układał. I to by były takie porodówki, które by miały tak więcej tych porodów powyżej 700. Do tego dojdzie pewnie te kilka, tych mniejszych.
18: W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało pierwotnie zaprezentować jeszcze w czerwcu i to wciąż nie wydarzyło się, głównie przez aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego. Teraz ma być to część planowanych zmian, które mają wyeliminować różne nieprawidłowości w lecznicach.
17: Sekretarz stanu USA Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z, tu cytat, lewicowym terroryzmem. Niektóre zaproszone państwa nie podzielają poglądów Waszyngtonu w tej kwestii. Na liście zaproszonych gości są ministrowie z ponad 60 krajów.
20: Dzień dobry, termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
23: W Częstochowie na termometrach jest już około 17 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie temperatura sięga 18 stopni. W ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni. Zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 10 dzień lipca. Za chwilę sprawdzimy sobie, co tam słychać u sławnych i popularnych, co robią nasi celebryci, jak spędzają wolny czas sportowcy. O tym wszystkim w tej godzinie zapraszam.
15: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Wakacje. No, niektórzy mają wakacje. Choć koleżanki jeszcze na kortach Wimbledonu, to one wypoczywają. Aryna Sabalenka wypoczywa na wakacjach w Grecji, a Iga Świątek na Sardynii. Proszę bardzo. No, trzeba rzeczywiście nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami. A jeśli chodzi o gwiazdy ekranu i sceny, to te królują w Paryżu. Jak donoszą plotkarskie portale, Jennifer Lopez lansuje się z młodszą o 2 lata siostrą Lidią w Paryżu właśnie. Polskie gwiazdy też wyskoczyły do Paryża. No właśnie, jak tydzień mody, no to nie może zabraknąć najpiękniejszych i najważniejszych projektantów mody. Ciekawe, jaka temperatura w Paryżu. No tam to zwykle o tej porze bardzo gorąco.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
7: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
7: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
15: W Częstochowie termometry pokazują już około 18 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Jurajskim Olsztynie jest około 19 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Zachmurzenie będzie się zwiększać, miejscami nawet do dużego, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek nad polskim morzem. No, mieliśmy niezłe zamieszanie. Silny wiatr i burze zdemolowały sporo miejsc, ale jak wiadomo, polski plażowicz jest niewzruszony. Znalazłem taki wpis na jednym z portali. Wieje na maksa, czerwona flaga, ale słoneczko na niebie. Idealna pogoda, żeby złapać trochę jodu nad morzem. No i podobno na Mierzei Wiślanej powróciły parawany. No, trochę sprzątania jeszcze zostało. A wy w tym roku koniecznie polskie morze, czy niekoniecznie?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
14: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 9 dzień lipca. Wspominaliśmy, że dziś obchodzimy urodziny Nikoli Tesli. Na liście urodzonych 10 lipca także Jan Calvin, to teolog, reformator religijny, twórca kalwinizmu. Marcel Proust, francuski pisarz, jest także Edmund Niziurski, polski pisarz, i Jessica Simpson, piosenkarka i aktorka. Urodzonym 10 lipca składamy najlepsze życzenia, a my za chwilę punktualnie o 10 startujemy z naszymi wiadomościami.
1: Pożar autokaru na A1 zablokowanej jest zjazd w Lubojence w wiadomościach Radia Jura o 10. Więcej informacji na ten temat będzie także aktor Artur Barciś, zachęcający do przekazywania kolejowych pamiątek do tutejszego archiwum państwowego. Akcja w Krakowie zatrzymano oszustów metodą na wnuczka. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
3: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml, przy zakupie 2 sztuk, cena 1,79 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
8: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
7: Ewa.
9: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
7: Piotr.
10: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
7: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach godzina 10:00, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
4: Joanna Mielimonka. Zapraszam. Na początek wiadomości o 10:00 pożar autokaru na A1, zjazd na DK91 w Lubojeńce. Jak informuje śląska policja, rejsowy pojazd na trasie Łódź-Krynica, którym podróżowało ponad 20 pasażerów, uległ całkowitemu spaleniu. Podróżujący nim nie odnieśli na szczęście obrażeń. Obecnie występują utrudnienia w ruchu. Zjazd w kierunku centrum Częstochowy oraz na Łódź jest całkowicie zablokowany na czas trwania czynności.
5: Radio Jura ostrzega.
4: Teraz utrudnienia na Słowacji w rejonie przejścia w Zwardoniu. Od niedzieli przez ponad miesiąc całkowita zamknięta będzie autostrada D3 na odcinku Swierczynowiec-Skalite. Należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu, szczególnie w rejonach przygranicznych oraz na trasach prowadzących w kierunku Słowacji. Tranzyt pojazdów ciężarowych na odcinku Skalite-Swierczynowiec jest zabroniony. Przed wyjazdem sprawdź aktualną sytuację na drogach i planuj trasę z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzieje się drogi.
5: Dzieje się na drogach.
4: 33 zdarzenia drogowe w kilkanaście dni. Lubliniecka policja podsumowuje 2 pierwsze tygodnie wakacji na drogach powiatu. W wyniku wypadków 12 osób odniosło obrażenia i trafiło do szpitali. W jednym przypadku na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Dralinach na ulicy Pawonkowskiej. 19-latek, kierując Passatem, na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków. Pojazd wpadł w poślizg i zderzył się z jadącym z przeciwka Audi, którym kierowała 24-latka. 4 pasażerów Passata zostało hospitalizowanych. Do szpitala trafiła również kierująca Audi. Do kolejnego poważnego zdarzenia doszło w tym tygodniu w Kochcicach. 14-latka, jadąc hulajnogą elektryczną, wjechała w zaparkowany prawidłowo samochód. Dziewczynka, mimo że miała założony kask, doznała poważnych obrażeń i została przetransportowana do szpitala.
5: Radio Jura poleca.
4: Archiwum Państwowe w Częstochowie zaprasza do udziału w wielkiej ogólnopolskiej zbiórce pod hasłem Pamięć kolejowych pokoleń. Akcja organizowana jest z okazji jubileuszu stulecia PKP. Do dzielenia się historią zachęca związany z Częstochową znany aktor Artur Barciś.
6: Do Archiwum Państwowego przekazałem legitymacje kolejowe moich rodziców. Byli kolejarzami, to jest legitymacja kolejowa mojego taty, ale też rodzinne koligacje były kolejowe, ponieważ mój dziadek był konduktorem na kolei, a mój pradziadek budował kolej warszawsko-wiedeńską.
4: Archiwiści czekają na dokumenty, fotografie, mapy czy wspomnienia z każdej epoki. Wszystko zostanie profesjonalnie zabezpieczone, a cyfrowe kopie trafią do sieci. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
7: Warszawscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Chodzi o atak, do którego doszło prawie 20 miesięcy temu, w grudniu 2024 roku. Wartość skradzionych wtedy przedmiotów to ponad 2 miliony złotych. Michał Dobrołowicz, witamy.
8: Dzień dobry.
7: Ale gdzie po tak długim czasie udało się znaleźć sprawcę napadu?
8: Na granicy chorwacko-serbskiej. Właśnie tam, dzięki współpracy międzynarodowej, udało się namierzyć podejrzanego. Jest to 46-letni mężczyzna. Właśnie on i jego współpracownicy w czasie napadu w warszawskim centrum handlowym byli przebrani za dostawców jedzenia. Cała ich akcja trwała niecałe 1,5 minuty. W tym czasie przestępcy najpierw zaatakowali ochroniarzy, a potem wybili szyby w gablotach młotkami i wyjęli przedmioty, głównie zegarki, o wartości właśnie ponad 2 milionów złotych. Jak ustaliłem, w tej sprawie teraz możliwe są kolejne zatrzymania.
7: 9 osób zatrzymanych po akcji krakowskich policjantów. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą na wnuczka, a śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych. Maciej Sołtys zna więcej szczegółów.
2: Tak jest. Dzień dobry. Witam.
7: Jak działała ta grupa?
2: Zatrzymano m.in. dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. Ci dwaj werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im m.in. telefony oraz rozliczali ich. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymano też dwóch tak zwanych odbieraków. W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością tej grupy. Zatrzymano 5 osób, zabezpieczono automaty, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
7: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyna, Warszawy i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne dzisiaj co najmniej do 18.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: W Częstochowie temperatura wzrosła już do około 19 stopni, a w Myszkowie, Poraju i Kłobucku termometry pokazują około 20 stopni i taka temperatura będzie utrzymywać się przez większą część dnia. W kolejnych godzinach zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, miejscami nawet do dużego, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: To już po godzinie 10, a w tej godzinie naszego porannego programu polecimy Wam kilka ciekawych miejsc, które można odwiedzić w czasie wakacji tu, najbliżej nas, w naszym regionie. Zostańcie z nami.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura z propozycją na piątek Zagroda Kultury. Pierwsze spotkanie już dzisiaj. Częstochowska organizacja turystyczna rozpoczyna cykl wydarzeń, który będzie odbywał się w Zagrodzie Włościańskiej przy ulicy 7 Kamienic 4. W ramach cyklu od lipca do września 2026 roku co dwa tygodnie będą organizowane wydarzenia poświęcone historii, kulturze i turystyce, a także aktywnościom dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Częstochowę. Pierwsza odsłona wydarzenia to spacer, w czasie którego z przewodnikiem będzie można odkryć historię i niezwykłe dziedzictwo dwóch najpiękniejszych częstochowskich parków – Parku Staszica i Parku 3 Maja. Początek o 18.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
9: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
10: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
9: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
11: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
9: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
11: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
9: Wakacyjny rabat na start.
11: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
9: Zadzwoń 500 503 711.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Częstochowie termometry pokazują około 19 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest już około 20 stopni i jest to maksymalna temperatura dzisiaj. W kolejnych godzinach zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Szykujemy się na prawdziwy podniebny zawrót głowy. W ten weekend lądowisko w Konopiskach zamieni się w centrum awiacji w regionie dla miłośników sportów i pokazów lotniczych. Przed nami piąta jubileuszowa edycja pikniku Wakacyjny Odlot, która w tym roku ma szczególny powód do świętowania, czyli oficjalną rejestrację gminnego lądowiska. W programie imprezy znalazły się m.in. widowiskowe akrobacje maszyny Extra 300L oraz pokaz mistrza świata Janusza Darochy za sterami gaśniczego samolotu typu Dromader. Na ziemi na całe rodziny czekać będą wystawy zabytkowych aut, symulatory, strefa gastronomiczna oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane.

0: Umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
3: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
4: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
3: Częstochowa ulica Krótka 20. 26 w bramie.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
8: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
9: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Niektórzy w czasie wakacji wybierają tak zwane city breaki, czyli po prostu wyjeżdżają do miasta. Wtedy też jest w miastach luźniej, bo z kolei ci z miasta wyjeżdżają. No i tak to się kręci. Jeśli na przykład będziecie we Wrocławiu, no to oczywiście punkt obowiązkowy ogród zoologiczny. Tym bardziej, że dzisiaj kolejna rocznica założenia ogrodu, a powstał on w 1865 roku. Bieżące wydarzenia o każdej pełnej godzinie w naszych wiadomościach. Zapraszam kolejne o 11.
1: Zablokowany zjazd z A1 w Lubojeńce. W wiadomościach Radia Jura o 11 przypomnienie o utrudnieniach na autostradzie. Będzie także modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Dąbrowskiego. Inwestycja właśnie rusza. A także najnowsze naukowe doniesienia dotyczące tego, dlaczego wszystko odkładamy na później. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
9: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
17: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
18: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Na początek przypomnienie dla kierowców. Zablokowany jest zjazd z A1 na DK 91 w Lubojence. Jak wiecie z wiadomości Radia Jura, doszło tam do pożaru rejsowego autokaru. Podróżowało nim ponad 20 pasażerów. Nikt nie został poszkodowany. Zjazd w kierunku centrum Częstochowy z A1 oraz na Łódź są całkowicie zablokowane na czas trwania akcji służb. I dalsze informacje. Cała lekkoatletyczna Częstochowa nareszcie się doczeka. Docelowo zyskają też amatorzy, mieszkańcy, którzy przy Dąbrowskiego trenują swoje ulubione sporty. Rusza wielka modernizacja stadionu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odzyska swój dawny blask już w sierpniu przyszłego roku. Docelowo najważniejsze jest odzyskanie możliwości przeprowadzania tutaj lekkoatletycznych zawodów.
19: Teraz jeżdżą na zawody do innych miast, gdzie są piękne stadiony dostosowane i również taki obiekt będziemy my posiadać. Także myślę, że ten komfort warunków pracy, ich treningów zwiększy się niesamowicie.
20: Co najważniejsze to tak naprawdę odzyskanie potencjalnie licencji dla organizacji zawodów lekkoatletycznych na wysokim poziomie.
19: Zgadza się. W 2020 roku certyfikat już nie obowiązywał. Po powrocie, po uzyskaniu kategorii 4A tutaj ponownie będą się odbywały zawody o randze ogólnopolskiej, wojewódzkiej, że znów tłumnie będą do nas przyjeżdżać zawodnicy i zawodniczki. Będziemy organizować dobre imprezy.
1: Z Dawidem Wytrzymałym, kierownikiem stadionu przy ulicy Dąbrowskiego, rozmawiał Mariusz Osyra.
21: Twoje sprawy.
1: Wakacje dopiero się zaczęły, ale ZUS przypomina opiekunom i rodzicom, aby już zadbali o środki na uczniowską wyprawkę przed nowym rokiem szkolnym. Pieniądze w programie Dobry Start, potocznie zwanym 300+, czekają na wykorzystanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków.
22: 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski zainteresowani mogą wysyłać do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca sierpnia, to ZUS wypłaci pieniądze do 30 września. 300+ przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole.
1: Przekonuje Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w naszym województwie. W Radiu Jura pozostałe informacje. Ponownie Tomasz Weryński.
23: Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Właśnie na ich podstawie przyznawane mają być kontrakty na leczenie. To ma być ciąg dalszy rozwiązań, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Z tymi informacjami ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
24: Dzień dobry.
23: Witamy. Jakie będą najważniejsze zmiany?
24: Więcej pieniędzy ma trafić na przykład do małych miejscowości, na przykład na oddział pediatryczny czy położniczy, pod warunkiem, że to jedyne takie oddziały o takich profilach w okolicy, by w ten sposób personel tam był gotowy, na przykład do odebrania porodu. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski opisuje w rozmowie ze mną, że w ten sposób właśnie za gotowość finansowane byłyby też na przykład choroby zakaźne i ich leczenie.
25: Bo jednak pojawiające się, czy epidemie, patrz, COVID nie tak dawno, znowu ognisko eboli w Afryce, czy hantawirus, no i nigdy nie możemy zapominać, że jedną z rodzajów broni jest broń bakteriologiczna. Taki bioterroryzm też może mieć miejsce, tak? No i musimy móc zabezpieczyć też taką możliwość.
24: Równolegle przygotowywane są też przepisy, które mają wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Te zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.
23: Odkładanie wszystkiego na później, czyli prokrastynacja, to oczywiście problem stary jak świat, ale jak zauważają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, ostatnio jest coraz poważniejszy.
26: Bo gwałtownie przybyło czynników, które nas rozpraszają.
23: No właśnie, w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry Grzegorzu, ale rozpraszanie to tylko jedna z przyczyn.
26: Brytyjczycy wyróżniają aż 9 typów prokrastynatorów. Możemy się z tą listą zmierzyć. Zamartwiacz odkłada działania z powodu lęku przed niepowodzeniem. Pesymista jest przekonany, że i tak się nic nie uda. Perfekcjonista zwleka, bo obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. Marzyciel ma wielkie plany, ale brakuje mu konsekwencji. Skaczący z tematu na temat niczego nie jest w stanie skończyć. Buntownik odkłada zadania, by manifestować swoją niezależność. Poszukiwacz wrażeń zostawia wszystko na ostatnią chwilę, by poczuć dreszczyk emocji. Hedonista wybiera natychmiastową przyjemność zamiast odległych korzyści. Wreszcie wypalony jest, tak zmęczony, że nie ma siły na nic.
3: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: W Częstochowie temperatura wzrosła już do około 20 stopni, a w Myszkowie, Poraju i Kłobucku termometry pokazują około 21 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dziś. W drugiej części dnia zachmurzenie będzie okresami wzrastać, miejscami nawet do dużego, a lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Kończy się piątkowy poranek i nasze spotkanie dzisiaj i właściwie w tym tygodniu. Dziękuję, miłej reszty dnia wam życzę, dobrego weekendu i do usłyszenia. Marek Moc, trzymajcie się ciepło, a dziś wieczorem Hiszpania-Belgia, 21, jakby co.
16: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Cześć, co u ciebie?
5: Bałagan remontowy.
4: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
5: Końcówka serii w outlecie.
4: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
6: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
5: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
6: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!

0: lekkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
13: W Częstochowie temperatura wynosi około 20 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 21 stopni. To wartości zbliżone do dzisiejszego maksimum. W drugiej części dnia zachmurzenie będzie okresami duże, a miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu pozostanie słaby i umiarkowany.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy w własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Trwa przebudowa dworca kolejowego w Częstochowie. W wiadomościach Radia Jura wracamy do rozmowy z mieszkańcami na ten temat.
1: Trochę może za dużo czarnego.
2: Może teraz będzie lepiej, zobaczymy.
0: Dziś także piąty przedsezonowy sparing Rakowa. Ewakuacja w Ornecie w województwie warmińsko-mazurskim. Odkrycie podczas nocnej interwencji policji. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łydki.

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570-999-401.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Po reklamie.
16: Piątek, 10 dzień lipca, wybiło południe, czas na wiadomości.
17: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Wsiąść do pociągu byle jakiego? Na razie po wyburzeniu starego trwa budowa nowego dworca PKP w Częstochowie. Wielka przebudowa w centrum miasta nabiera tempa i przykuwa uwagę przechodniów. Rozmawiali z nimi nasi reporterzy.
18: Jestem z tych, co wolą chyba coś nowego, lepszego, nowocześniejszego.
19: Z tym nowym będzie to miało parę plusów. Ogólnie stan starego dworca. No oka to nie cieszyło. A z tym nowym nie będzie to też wyglądało jakoś nie wiadomo jak, ale może poprawi to wizerunek. Mam nadzieję, że w środku będzie lepiej na pewno.
18: Nowej to będzie bardzo okej, super.
20: Stare znika, pojawia się nowe. Dobrze czy źle?
19: W sumie dobrze. Czasami lepiej zamienić stare na nowe.
17: W tej chwili widoczne efekty inwestycji podróżni mogą podziwiać bezpośrednio nad częstochowskimi peronami. Od strony Piłsudskiego również powstaje nowoczesna infrastruktura. PKP zapowiada, że dworzec niebawem ułatwi codzienne podróże. Rozmawialiśmy z przechodniami w rejonie Dworca Głównego w Częstochowie. Zapraszamy Was też do dyskusji na naszym radiowym Facebooku.
21: Wiadomości Radia Jura.
17: Remont w DPS-ie przy Kątkiewicza w Domu Pomocy Społecznej przebudowywane są węzły sanitarne. To ciąg dalszy prac rozpoczętych w poprzednim roku. Teraz przeprowadzona zostanie modernizacja 36 sanitariatów. W przyszłym roku zaplanowano kolejnych 36 łazienek. W związku z przebudową prowadzone były i są również prace budowlane w powiązanych z nimi pokojach. W tym roku wymienione są zniszczone wykładziny podłogowe. Koszt prac to ponad 3 miliony złotych. Na część zmian pieniądze wyłożył także PFRON.
21: Sport w Radiu Jura.
17: Potężny sprawdzian na koniec holenderskiego zgrupowania. Już jutro o 11 Raków Częstochowa rozegra swój piąty przedsezonowy sparing, a rywalem będzie, uwaga, aktualny mistrz Holandii PSV Eindhoven. Dla podopiecznych trenera Dawida Kroczka to zamknięcie intensywnego obozu, w którym bilans to na razie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Teraz poprzeczka wędruje maksymalnie w górę. Rywale z Eindhoven to uczestnicy fazy ligowej Ligi Mistrzów, a w ich składzie aż roi się od gwiazd. Mecz odbędzie się w ośrodku treningowym PSV De Hertgang. W Radiu Jura pozostałe informacje i ponownie Tomasz Weryński.
22: Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał od rzecznika agencji. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Ta blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Nasz reporter Michał Dobrołowicz, dzień dobry.
23: Tak, jestem, dzień dobry.
22: Jeszcze informacje uzyskałeś w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
23: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
22: A jaki może być kolejny krok w tej sprawie?
23: Do 8 sierpnia, czyli za 4 tygodnie, minie termin, do którego nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem, w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z Prokuratorią Generalną. Jednocześnie w tej trudnej sytuacji rząd cały czas szuka teraz awaryjnych milionów złotych.
22: Ewakuacja mieszkańców w Ornecie przy ulicy Warmińskiej powodem niebezpieczne znalezisko. Policjanci natrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenie wybuchowe podczas nocnej interwencji w jednym z budynków. Przekazała podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
24: W promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
22: Policja apeluje o niezbliżenie się do tego miejsca do czasu zakończenia działań.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
16: Tego popołudnia na niebie zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo przelotnie pokropić. Na termometrach od 21 do 23 stopni Celsjusza, a w Częstochowie i Konopiskach wiatr umiarkowany z północnego zachodu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
16: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze wakacyjne piątkowe spotkanie. Na początek muzyka wybrana na lato. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Zorza w kilometrach, a potem wycieczka na Majorkę. Darmowa, razem z grupą Loft. No to gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Gypsy Kings w muzyce wybranej na lato. Muzyka wraca za chwilę, a my sprawdzamy. Patrzę, dotykam. Faktycznie, no jest piątek. O tej porze w powietrzu unosi się już aromat weekendowego nic nie robienia, woń nieśpiesznej porannej kawy z domowego ekspresu i pewnie tu i ówdzie zapach kiełbasek z grilla. Czujecie to? I a propos, to ja słyszałem dzisiaj o poranku fajny dowcip, a skoro fajny, to podam dalej. Uwaga, czego można się spodziewać, kiedy zaprosisz na grilla swojego nauczyciela? Niezapowiedzianej karkówki!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
8: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
7: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
8: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Draugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.

0: Zmienne zachmurzenie do końca dnia, 23 stopnie maksymalnie dziś na termometrach, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, w porywach nadal silny do 50 km na godzinę, ciśnienie stabilne na poziomie 1014 hektopaskali, a w Częstochowie i Blachowni biometr jest nie najlepszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Guru Josh Project, muzyka wybrana na lato. Dzisiaj 10 dzień lipca. 616 lat temu nasi zmierzali już pod Grunwald. A dzisiaj świętujemy dzień frytek i dzień kebaba. Dwa ulubione dania moich dzieci. I gdyby ktoś na przykład nie potrafił, jak one się zdecydować, to podpowiem, że jest coś, co łączy oba te dania w jedno. Panie i panowie, frytokebab. Poważnie, jest coś takiego. Mamy także dzień pina kolady i dzień, uwaga, nie nadepnij na pszczołę. Patrzcie zatem pod nogi, no i frytokebab na cienkim dwa razy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
9: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
8: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze.
9: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
8: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
9: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwileczkę 13:00 nasze wiadomości, a teraz u nas pozdrowienia dla kierowców, zwłaszcza samochodów na prąd. Było kiedyś takie hasło, nie wiem czy pamiętacie, 1 000 000 elektryków do 2025. Mamy lipiec 2026 i policzono dokładnie, ile na polskich drogach mamy samochodów elektrycznych. Uwaga! Nie dobiliśmy nawet do 150 tysięcy. No pewnie to też troszeczkę moja wina, bo nie kupiłem. A to dlatego, że ciężko mi się rozstać z moim wysłużonym dieslem. No ja przepraszam bardzo.
1: MSWiA negatywnie zaopiniowało wniosek Częstochowy o przejęcie części terenów Poczesnej w wiadomościach Radia Jura. Najnowsze informacje w sprawie sporu terytorialnego. Będzie także ponowne zaproszenie do Konopisk. Od jutra wakacyjny odlot. I najnowsza prognoza NBP dotycząca inflacji w wiadomościach o 13:00 zajrzymy do naszych portfeli. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria.
3: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515-660-031.
8: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
9: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
12: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
13: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
14: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: I to już godzina 13:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ważny zwrot w sprawie zmiany granic częstochowych gminy Poczesna. MSWiA negatywnie zaopiniowało wniosek miasta o przejęcie części terenów sąsiedniej gminy. Jak poinformował wójt Artur Sosna, projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmian granic.
19: Jak czytamy w opublikowanym dzisiaj przez Artura Sosna oświadczeniu, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic jednoznacznie odrzuca aneksyjne plany władz miasta Częstochowy, co bardzo mocno przybliża gminę do zwycięstwa w walce o nienaruszalność terytorialną. Wójt jednocześnie podziękował mieszkańcom za zaangażowanie w obronę obecnych granic gminy. Jak podkreślił, to stanowisko było ważnym argumentem przedstawianym podczas całej procedury. Sosna podziękował również sołtysom, radnym, organizacjom społecznym oraz pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie analiz, opinii prawnych i dokumentów związanych ze sprawą. Czekamy teraz na komentarz przedstawicieli częstochowskiego magistratu.
1: O czym informowała Katarzyna Fica. Dziękuję za relację.
20: Radio Jura ostrzega.
1: 35. pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Jutro i w niedzielę do Częstochowy dotrze kolejna duża grupa pątników. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku z pewnością będzie podobnie. Utrudnienia wokół klasztoru potrwają od 10 do 14.
20: Radio Jura poleca.
1: Podniebny zawrót głowy w Konopiskach. Od jutra tutejsze lodowisko zamieni się w centrum awiacji w regionie. Przed nami 5. edycja pikniku Wakacyjny Odlot, która w tym roku ma szczególny powód do świętowania, czyli oficjalną rejestrację gminnego lądowiska.
21: Wpis do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego podnosi rangę lądowiska. Zobaczycie przeloty wielu samolotów, wiatrakowce, motolotnie, paralotnie, wystawę modeli sterujących RC z OSP Konopiska i Aleksandria razem z Lasami Państwowymi. Chcielibyśmy tutaj też rozpromować ochronę przeciwpożarową.
1: Zapraszała do odwiedzin Izabela Cybulska, organizatorka pikniku w Konopiskach. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Jura. To jutro, jeszcze dziś letnia potańcówka na bieganie, wspólna zabawa. Od 20 czekają na Was taneczne rytmy, świetna atmosfera i okazja do aktywnego spędzenia czasu w samym sercu miasta. Dziś salsa to propozycja dla każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia tanecznego. W Radiu Jura pora na wiadomości z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny.
22: Inflacja będzie wyższa niż zakładały dotychczasowe prognozy. To najnowsze wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Na koniec roku ma wynieść 2,9%. Na linii Igor Skrzypek. Igorze, co będzie w kolejnych latach? Czeka nas drożyzna?
23: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
24: No, skala obecnego szoku jest oczywiście mniejsza znacznie niż po agresji Rosji na Ukrainę. A ponadto dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii też polska gospodarka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do absorpcji skutków tego szoku.
23: Wylicza dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Ale polska gospodarka nie jest pancerna. Na koniec tego roku PKB osiągnie wzrost 3,7%, mniej niż przewidywano. 2027 przyniesie mocne wyhamowanie do 2,8%. 0,8%.
22: Kibicujemy, bo polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Zmierzą się z Brazylijkami. Obie ekipy już rozgrzewają się na parkiecie w japońskiej Osace. A z nami teraz Patryk Serwański. Witamy cię, Patryku. No, rywalki niełatwe, prawda?
2: To prawda, prawda.
22: Brazylijki przegrały tylko jedno spotkanie.
3: I to była porażka jeszcze w czerwcu z Niemkami na zakończenie poprzedniego turnieju Ligi Narodów. W Osace Brazylijki na razie rozegrały jedno spotkanie i wygrały w nim z Japonią. Zatem rywalki są naprawdę w dobrej formie i też chcą przypieczętować awans do turnieju finałowego.
4: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem kwestii, gdzie można ugryźć jakieś punkty, więc będziemy walczyć.
3: Tak mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Sytuacja w tabeli jest wyrównana. Zapewne dopiero ostatni niedzielny mecz Polek właśnie z Japonkami będzie rozstrzygający.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Halo, lato, nie tak się umawialiśmy. No gdzie są te wysokie wskazania termometrów? Kilka dni temu synoptycy zapowiadali na weekend nawet 28 stopni Celsjusza. No tymczasem prognozy mówią, że jutro 22, a w niedzielę być może 21. Do tego będzie padać lokalnie. Cieplej ma zrobić się na początku nowego tygodnia. W Częstochowie czy w Rudnikach 26 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Godzina 13 za nami, kolejny krok w stronę weekendu wykonany. No to teraz przerwa na nawodnienie. Polecam kawa, herbata, soczki, woda jak najbardziej. No i przerwa na rock'n'rolla. Słuchajcie, John Jett, Black Hearts, I Love Rock'n'Roll. Już teraz można zrobić głośniej.
20: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: No nareszcie, nareszcie. Męskie granie, orkiestra i muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Przypomnę, mamy piątek, a to oznacza, że wieczorem mecz Hiszpania-Belgia. Ale jeśli ktoś za futbolem nie przepada, ten niech szuka odpoczynku w kinie. Na przykład OKF Iluzja zaprasza dzisiaj do siebie na 19 na pokaz specjalny filmu Sofii Coppoli Przekleństwa niewinności. A po seansie, przypomnę, rozmowa, dyskusja właściwie, którą poprowadzi Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna. Chcecie się tam wybrać? Została mi ostatnia wyjściówka. Dzwońcie pod 34 389 8989 i nagrajcie na naszej automatycznej sekretarce po prostu, co tam u was słychać w wakacje.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
11: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
12: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
11: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
13: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
11: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
13: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
11: Wakacyjny rabat na start.
13: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
11: Zadzwoń 500 503 711.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.
1: Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: No niestety pogoda nie będzie nas rozpieszczać w weekend. Jutro zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. 21-23 stopnie maksymalnie. W niedzielę zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Najczęściej lokalnie może się trafić jakiś mały deszczyk. Temperatura na podobnym poziomie do 23 stopni Celsjusza. Cieplej w Częstochowie od poniedziałku. Podobno.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Bad Boys Blue w muzyce wybranej na lato. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio i teraz przyznam się szczerze, od zawsze uwielbiam pociągi. Do szkoły jeździłem takim piętrowym składem z lokomotywą na parę i parę kolejnych lat dojeżdżałem na studia elektrykiem z plastikowymi siedzeniami. Mój kręgosłup nie może mi tego wybaczyć do dzisiaj. Ale dość o mnie, ja mówię o tym, bo Archiwum Państwowe wspólnie z PKP SA zapraszają do udziału w wielkiej ogólnopolskiej zbiórce pod hasłem Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych. Akcja organizowana jest z okazji jubileuszu stulecia PKP, zatem zajrzyjcie do szuflady. Może gdzieś tam znajdziecie jakieś stare dokumenty, fotografie, mapy czy bilety kolejowe. Zgłoście to. Organizatorzy zapewniają, że wszystko zostanie profesjonalnie zabezpieczone. Oryginał wróci do was, a cyfrowe kopie trafią do sieci. No, ja chyba coś mam. Winylowego singla Maryli Rodowicz. Wsiądź do pociągu, byle jakiego, pamiętacie? Liczy się? Dla kolegi pytam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez twe oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
6: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
5: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
6: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
5: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
6: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
5: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyr-projekt.pl.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: O kebabie już było, no to dzisiaj jeszcze jedna okazja do świętowania. Mamy dzień Nikoli Tesli. Rocznica jego urodzin obchodzona jest co roku jako dzień popularyzacji nauki i historii techniki. Oj, i coś nowoczesnego i technicznego przed momentem przejechało za naszymi oknami. A o Nikoli Tesli pewnie jeszcze dzisiaj będzie w naszych wiadomościach. Najbliższe już za chwilę.
1: Składowiskiem tekstyliów w Poraju od dawna interesują się służby. W wiadomościach Radia Jura o 14 wracamy do tego tematu. Będzie też apel do kierowców, by nie ufać do końca nawigacjom w telefonach. Przykład: zawracanie w niedozwolonych miejscach na S1. Czerwone flagi nad Bałtykiem powodem wysokie fale i silny wiatr. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Pani

0: kart ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 14, mamy piątkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości.
4: Joanna Mielibąka, zaczynamy. Wraca sprawa składowiska tekstyliów w Poraju. Od dłuższego czasu teren, jak się okazuje, jest pod lupą służb. Znamy nowe szczegóły odnośnie ostatniej interwencji przy ulicy Słonecznej.
5: Po zgłoszeniach o podejrzanych transportach akcję na miejscu podjęła policja oraz inspektorzy ochrony środowiska, o czym informowaliśmy. Jak ustalił WIOŚ, działająca tam spółka posiada ważne do końca tego roku pozwolenie na zbieranie odpadów, w tym określonych tekstyliów, a transporty były rejestrowane w oficjalnym systemie BDO. To jednak nie oznacza braku problemów. Urzędnicy przypominają, że kontrola w lutym 2026 roku wykazała już w firmie naruszenia przepisów. Spółce grożą teraz wysokie kary pieniężne, a niezależne postępowanie w tej sprawie prowadzą odpowiednie organy.
4: O czym informował Mariusz Osyra.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Poseł z Częstochowy, Szymon Giżyński, zawieszony w prawach członka partii. Decyzja potrwa do zakończenia postępowania prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego. W dokumencie nie wskazano przyczyn. Zawieszenie nastąpiło po publicznej krytyce, jaką częstochowski poseł skierował wobec partyjnych kolegów popierających referendum dotyczące odwołania prezydenta i Rady Miasta.
6: Dzieje się na drogach.
4: Nawigacja wprowadza w błąd. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabiera głos w sprawie zawracania na S1 na obejściu Węgierskiej Górki. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło już do 4 przypadków takich manewrów i jazdy pod prąd przez tunele. To zachowania skrajnie niebezpieczne.
7: Zweryfikowaliśmy informacje o możliwych błędnych wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Mogą one być jednym z czynników wpływających na niebezpieczne zachowania kierowców przed tunelami na S1 w Węgierskiej Górce. Trzeba jednak podkreślić, że to kierowca zawsze odpowiada za podejmowanie decyzji na drodze. Nawigacja jest jedynie pomocą, a nie wyznacznikiem obowiązujących zasad ruchu. Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić.
4: To Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie weryfikacji informacji dotyczących błędnych wskazań jednej z aplikacji okazało się, że kierowca jadący od strony Bielska-Białej, który przeoczył zjazd do Węgierskiej Górki lub Przybędzy, może otrzymać sugestię zawrócenia na drodze ekspresowej. Jeżeli kierowca zignoruje tę wskazówkę i pojedzie dalej, nawigacja ponownie zaproponuje możliwość zawrócenia, tym razem przed kolejnym węzłem w rejonie Milówki. To właśnie tam dochodzi do przypadków niebezpiecznego zawracania przed tunelem. Teraz pozostałe informacje i ponownie Ewa Kwaśny.
8: Będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka znajdują się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim obwodu wołyńskiego. Prace poszukiwawcze były już tam prowadzone w kwietniu tego roku. Przypomnijmy, jutro w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. W Jedwabnem uczczono dziś 85. rocznicę pogromu Żydów dokonanego przez polskich mieszkańców z inspiracji niemieckiego okupanta. W obchodach brali udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, a także prezydencki minister Wojciech Kolarski. W Zachodniopomorskiem służby rozszerzają obszar poszukiwań Pumy. Groźny drapieżnik był widziany w lasach w okolicach Polanowa przez mieszkańców i myśliwych.
9: Mieszkańcy Polanowa, z którymi rozmawiałam, mówili, że nie pójdą na razie do lasu na jagody czy grzyby.
10: Jest jakiś taki strach, niepokój, bo to no, tu niedaleko.
11: Jest, bo to jest młoda puma, wielka niewiadoma.
12: Tam na tych wioskach jest duży strach, oni się boją chodzić na grzyby i w ogóle. Dużo osób nie chodzi, bo się boją.
9: Służby rozszerzyły obszar poszukiwań zwierzęcia. Apelują, aby do końca weekendu nie wchodzić do pobliskich lasów, przede wszystkim w rejonie Karsinki i Rekowa. Rozstawiono tam fotopułapki, a las monitorowany jest przy pomocy dronów z termowizją. Jeżeli zwierzę zostanie złapane, trafi do poznańskiego zoo. Z Polanowa Anna Pałamar.
8: A na koniec ważna informacja dla tych, którzy spędzają swoje urlopy nad morzem. Na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli, większość zamknięta z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Na kąpielisku Bobolin Zachód w wodzie wykryto też bakterie E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może się jednak zmieniać, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Jak to kiedyś mawiano, co miało być, a nie jest, nie pisze się w rejestr. No właśnie, miało być ciepło, a nie będzie. Sobota i niedziela z wynikami na poziomie 22-23 stopni maksymalnie. Do tego przyda się parasol. Lokalnie może także zagrzmieć. W kolejnym tygodniu, no też bez rewelacji, chmury ze słońcem na przemian i opady deszczu w poniedziałek, burze we wtorek, a więcej słońca w Częstochowie, być może we środę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Minęła 14, mamy piątkowe popołudnie, czekamy na weekend. W międzyczasie u nas muzyka wybrana na lato. Sandra się z Państwem przywita, hi, hi, hi teraz. Marisa się odkocha, a Roxette zapyta, how do you do?
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Baby Goodbye, Ale Farben. To jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. A ja przypominam wszystkim, że już dzisiaj pierwsze spotkanie w Zagrodzie Kultury. Częstochowska organizacja turystyczna rozpoczyna cykl, który będzie odbywał się w Zagrodzie Włościańskiej przy ulicy 7 Kamienic 4. No i w jego ramach co dwa tygodnie do końca września będą organizowane wydarzenia poświęcone historii, kulturze i turystyce, a także aktywnościom dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Częstochowę. Pierwsza odsłona to będzie spacer, w czasie którego z przewodnikiem będzie można odkryć historię i niezwykłe dziedzictwo dwóch najpiękniejszych częstochowskich parków, czyli Parku Staszica i Parku 3 Maja. Początek spaceru o 18:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest,
13: Danio, tutaj jest Stokrotka.
15: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
13: Danio, tutaj jest Stokrotka.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura na poziomie od 10 do 13 stopni, czyli nadal dość chłodno jak na lato. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W Częstochowie czy w Olsztynie jutro zachmurzenie zmienne i możliwe przelotne opady deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Bledka i tańczy, to jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura, a my teraz o mundialu. A nie, przepraszam, mundial to tam za oceanem, u nas też, jeśli chodzi o piłkę, się dzieje. Słuchajcie, przed nami oficjalna prezentacja drużyny Rakowa-Częstochowa. To już we środę, 15 lipca, w Galerii Jurajskiej, start imprezy o godzinie 18, a godzinkę później o 19. Zawodnicy klubu wyjdą na scenę, będzie okazja, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, zdobyć autografy i zgarnąć nagrody w konkursach. Radio Jura też tam będzie, no i oczywiście Was zaprasza.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
5: Przez te oczy zielone.
4: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
3: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
2: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
4: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
2: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
4: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
2: Wakacyjny rabat na start.
4: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54 przez 60 przy Rondzie Mickiewicza.
2: Zadzwoń 500 503 711.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 15 wiadomości. Nie wiemy, czy pamiętacie, w dniu czekolady cytowałem stare chińskie przysłowie, które mówiło: są pytania, na które tylko czekolada da ci odpowiedzi. No i wiecie co? Podobnie jest z kebabem. Kto wcina? Ręka do góry.
1: Rada Ministrów przeciwko przejęciu części terenów gminy Poczęsta przez Częstochowę. W Radiu Jura o 15 wracamy do tego tematu. Będziemy także ponownie przy nowo powstającym dworcu PKP. Uzbrojony mężczyzna zaatakował funkcjonariusza Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
9: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: 2,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Słyszysz?

0: Zaprasza.
1: Po reklamie.
2: 10 dzień lipca w kalendarzach, to jest piątek, 15 na zegarach, czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. MSWiA negatywnie zaopiniowało wniosek Częstochowy o przejęcie części terenów gminy Poczesna. Jak poinformował wójt Artur Sosna, projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmian granic i odrzuca aneksyjne plany władz miasta Częstochowy, co bardzo mocno przybliża gminę do zwycięstwa w walce o nienaruszalność terytorialną. Oświadczenie wójta mamy w naszym portalu.
4: www.radiojura.pl.
3: Wielka przebudowa w centrum miasta nabiera tempa i przykuwa uwagę przechodniów. Budynek dworca PKP rośnie w oczach. Część mieszkańców jest zadowolona, inni uważają, że to niepotrzebna i kosztowna inwestycja.
5: Dla mnie powinien zostać ten, co był. Podobał mi się, nie był taki bardzo stary.
6: Funkcjonalny był. O to chodzi, nie? Przede wszystkim. No może teraz będzie ładniejszy. W innych miastach są dworce, które mają po 100 lat i też funkcjonują. Ważny jest budynek, żeby on był, wie pan, ocieplony, żeby człowiek miał się gdzieś zatrzymać, żeby była kasa.
7: Ten wiedeński, co był jeszcze, był najlepszy.
3: Rozmawialiśmy z przechodniami w rejonie Dworca Głównego w Częstochowie. Zapraszamy was też do dyskusji na naszym radiowym Facebooku. A skoro jesteśmy w tematyce kolejowej, to trwa przygotowanie do obchodów jubileuszu stulecia PKP.
4: Twoje sprawy.
3: Jest akcja i zbiórka pod hasłem Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych. Do dzielenia się historią zachęca związany z Częstochową znany aktor Artur Barciś.
8: Zostałem poproszony o to, żebym coś przekazał. Mój tata już nie żyje, ale mama chętnie się zgodziła, żeby przekazać taty legitymację i swoją legitymację kolejową. Archiwum Państwowe to jest takie miejsce, w którym to już na zawsze zostanie dla ludzi, którzy będą się tym interesowali i nie zginie gdzieś tam w jakiejś szufladzie, w jakiejś szafie i ktoś przez przypadek tego nie wyrzuci. Archiwum Państwowym zostanie na zawsze.
3: Przypomnijmy, Archiwum Państwowe w Częstochowie działa przy ulicy Rejtana 13. Kontakt znajdziecie na radiojura.pl. Tam także przeczytacie o zmianach kadrowych w miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Od 25 lipca obowiązki dyrektora jednostki będzie pełnić Adrianna Tauzowska. To wieloletnia kierowniczka referatu finansowego w magistracie. Zastąpi Tomasza Łuszcza, który przechodzi na emeryturę. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś, jeśli chodzi o informacje z miasta i regionu. Polecam oczywiście nasz portal. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
9: Mężczyzna uzbrojony w dwa kastety i maczetę zaatakował w Warszawie policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Później, kiedy mundurowi chcieli go zatrzymać, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresywny 29-latek został zatrzymany. Z tymi informacjami nasza reporterka w stolicy, Magdalena Greinert.
10: Dzień dobry.
9: Magdo, co ustaliłaś?
10: Do ataku doszło przed CBZC przy ulicy Wąwozowej, kiedy funkcjonariusz szedł na służbę. Mężczyzna uzbrojony w kastet uderzył go w okolice głowy i uciekł. Policjanci zobaczyli tego mężczyznę przy stacji metra Baty. Tam interweniowali wobec niego. Kiedy próbowali go zatrzymać, agresywny 29-latek ich zaatakował.
11: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
10: Mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z CBZC. Pozostali dwaj policjanci mają niegroźne obrażenia. Przy agresorze znaleziono dwa kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Teraz policjanci na komendzie prowadzą z nim czynności.
9: Dopiero późnym popołudniem może rozpocząć się akcja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła z ciężarówki na czwórce na wysokości Rzeszowa. Do tego czasu ruch w kierunku Korczowej będzie odbywał się pasem awaryjnym. Wieczorem, gdy na trasie będzie mniej samochodów, turbina zostanie przetransportowana. Wtedy prawdopodobnie autostrada A4 zostanie na chwilę zablokowana. Późny debiut, ale za to jaki? Słynny brytyjski aktor Sir Anthony Hopkins wydał swoją pierwszą płytę. Odtwórca wielu wybitnych ról filmowych ma 88 lat.
12: Sir Anthony posiada nie tylko talent aktorski, znakomicie komponuje i gra na fortepianie. Dziś premierę ma singiel, a za tydzień ukaże się cała płyta. Jest ona zbiorem utworów zainspirowanych walijskim pochodzeniem aktora, który kojarzy się kinomanom bardziej z rolą Hannibala Lectera w Milczeniu owiec niż z komponowaniem muzyki klasycznej. Wydany dziś utwór nosi tytuł Bracken Road i został napisany przez Hopkinsa w 1963 roku, gdy ten dopiero zaczynał swoją karierę aktorską. Dwukrotny laureat Oscara jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina.
9: O czym donosił korespondent w Londynie Bogdan Szmorgan.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Jeszcze niedawno niedziela zapowiadana była jako najcieplejszy dzień tygodnia. Tymczasem niestety tutaj plany się zmieniły. Nie będzie cieplej niż dzisiaj, a dziś maksymalnie 23 stopnie, 22 stopnie jutro. W poniedziałek być może troszeczkę cieplej się zrobi. W międzyczasie popada i w Częstochowie, a także na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej może zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Godzina 15 za nami. Uważajcie na siebie tam na drogach, wracając do domu czy wybierając się na zakupy. A do prowadzenia samochodu, parkowania czy kupowania najlepsza muzyka u nas już teraz. Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. Za chwilę Paradiso i Bailando.
12: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Joy i Touch by Touch to jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Tymczasem prośby zostały wysłuchane, pogoda się troszeczkę poprawia. Znakomite wiadomości, bo przypomnę, że w ten weekend na lądowisku w Konopiskach spotkają się miłośnicy sportów lotniczych i pokazów akrobatycznych. Przed nami piąta jubileuszowa edycja pikniku Wakacyjny odlot. W programie m.in. oczywiście pokaz Mistrza Świata Janusza Darochy za sterami gaśniczego samolotu Dromader. Natomiast na ziemi, na całe rodziny czekać będą wystawy zabytkowych samochodów, będą symulatory lotów, strefa gastronomiczna, a także liczne atrakcje dla najmłodszych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Jura. W naszym portalu szczegółowy program. Mocno polecam. RadioJura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
9: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
10: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
11: Zdążymy, spokojnie.
10: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
11: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
10: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W weekend zachmurzenie będzie zróżnicowane od małego po duże. Lokalnie możliwe będą słabe opady deszczu na termometrach od 21 stopni do 23 maksymalnie. A i w sobotę i w niedzielę w Częstochowie wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
15: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Lucenzo i Kenza Farah Obsession, muzyka wybrana na lato. Weekend przed nami, czas spotkania z rodziną czy z przyjaciółmi, znajomymi. Jeśli wiedzie gdzieś tort czy też inna szarlotka, to bywa tak, że autor czy autorka wypieku z wypiekami na twarzy czeka zawsze na komplementy. Nie pokaże tego, ale z napięciem będzie was obserwować, sprawdzać minę po pierwszym kęsie, no i czekać na najlepszą pochwałę świata. A ta wiadomo jak brzmi, prawda?
1: Dobry ten tort, taki nie za słodki.
0: No właśnie, słuchajcie, my też mamy coś takiego dla was na weekend. Coś nie za słodkiego, ale wystarczająco dobrego, pasującego do weekendowej kawy czy herbaty. Nie powiem co to, bo nasze kucharki zabroniły, ale powiem, że potrzebne będą czereśnie, między innymi. Przepis na weekend w szczegółach u nas jutro w programie Wolna Sobota tuż po 8, a później w naszym portalu. Polecam i zapraszam.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
12: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
11: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
12: Serio? Nie lejesz wody?
11: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
12: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
11: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
12: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
11: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
13: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
14: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: 10 dzień lipca w kalendarzach. Dzisiaj polskie święto. Przypominam, mamy dzień kebaba i nie uwierzycie, ale to są potwierdzone informacje. Polacy dziennie zjadają, uwaga, ile kebabów? No, proszę policzyć. Tak, 5 milionów. 5 milionów kebabów dziennie. To jest absolutny hit gastronomiczny. Kto wcina, temu smacznego. Polecam nasze wiadomości już za chwilę.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
9: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
10: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
9: Ewa.
11: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
9: Piotr.
12: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
9: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w Bramie.
13: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
14: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
13: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
15: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
13: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
15: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
13: Wakacyjny rabat na start.
15: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
13: Zadzwoń 500 503 711.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: I to już godzina 16 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
18: Przeddzień Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
19: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. i dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
18: Jak informowaliśmy w Faktach, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Czwarta porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Biało-czerwone po zaciętym meczu przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, teraz w Faktach.
20: Tak jest, dzień dobry.
18: Witaj Wojtku. Wynik nie wskazuje, że było to takie zacięte spotkanie, ale Polki w ostatnim secie faktycznie walczyły do końca.
20: Tak, czwarty set, który mógł dać tiebreaka i przedłużyć szansę na zwycięstwo, był grany na przewagi przez jego większą część. Biało-czerwone były na prowadzeniu. Jednak w końcówce Brazylijki po drobnych błędach naszych reprezentantek doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie po sytuacyjnej piłce Brazylijki tego czwartego seta wygrały 28-26, a w całym meczu, jak wspomniałaś, zwyciężyły 3-1. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju w Osace, no a w niedzielę ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich trzech edycjach Ligi Narodów nasze reprezentantki zdobywały brązowe medale.
18: Co wspólnego ma chrząstka w nosie z chrząstką w kolanie? Okazuje się, że ta pierwsza może leczyć drugą. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne. Cel to poprawa sprawności i komfortu życia osób z przewlekłym bólem kolana, a w przyszłości ma to być alternatywa dla endoprotezy. Dziś przeprowadzono jedną z takich operacji, mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek.
21: Jest to dosyć zaskakujące, że przeszczepiamy chrząstkę z przegrody nosowej do kolana do momentu, dopóki nie spojrzy się na biologię. Ma podobne pochodzenie embriologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej znacznie lepiej się namnaża.
22: Pacjent, który dzisiaj ma operację, miał już pobraną chrząstkę z nosa i ta chrząstka była hodowana?
21: Dokładnie. Ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Tego popołudnia przelotny deszcz tu i ówdzie może się pojawić. Niewykluczone również lokalne burze. Podobnie sytuacja ma wyglądać w sobotę i w niedzielę. Parasol pod ręką warto mieć, no i proszę być czujnym. Bez rewelacji na termometrach od 20 do 23 stopni dziś. Podobnie w Częstochowie czy Blachowni w sobotę i w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Minęła 16, za godzinę o tej porze będzie już weekend. Teraz jeszcze nie, teraz sprawdzamy, kto na liście solenizantów. Amelia, Filip i Alma. Dzisiaj wszystkiego najlepszego dla was, Celine Dion. I'm Live, teraz Vixen, Stara Dusza, za chwilę.
25: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Przypomnę, że czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, gdzie wypoczywacie i z kim, pozdrawiajcie swoich bliskich, znajomych, którzy zostali na miejscu, kolegów, nauczycieli, kogo tylko chcecie, sąsiada też można, tak. Wszystkie chwyty dozwolone. A nie dość, że możecie im sprawić przyjemność, wywołać uśmiech na ich twarzach właśnie tymi pozdrowieniami, to możecie też wygrać u nas nagrody. W Radio Jura mamy dla was wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe, bluza z logo Radia Jura czy paczka rzemieślniczej kawy Moc Jury. 34 389 8989. W wolnej chwili nasza automatyczna sekretarka czeka. Można też nagrać głosówkę na naszym radiowym WhatsAppie. Namiary mamy na radiojura.pl. No to pozdrawiajcie i wygrywajcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram.

0: sylwetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Wieczorem i w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura na poziomie od 10 do 13 stopni, czyli nadal dość chłodno jak na lato. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W Częstochowie czy w Olsztynie jutro zachmurzenie zmienne i możliwe przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Weekend przed nami, a w ten weekend wiele dziać się będzie nie tylko w Częstochowie, ale także w Rudnikach, Konopiskach, Blachowni, Olsztynie czy w Świerklańcu. O wszystkich fajnych imprezach piszemy w naszym portalu na radiojura.pl. A propos Świerklańca, to tam w niedzielę o godzinie 17 w ramach letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego kolejny koncert. Filharmonicy zapraszają na spotkanie w plenerze, tym razem w malowniczym parku i pałacu w Świerklańcu. To jest idealny kierunek na rodzinne, niedzielne popołudnie. Wcześniej można na przykład wpaść do kina. OKF Iluzja poleca w niedzielę o 11:00 Chłopiec na krańcach świata. Więcej podpowiedzi w naszym portalu, a także na naszym fanpage'u na Facebooku. Bierzcie i się częstujcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14:00 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlinwiedzy.org.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzach. Za chwilę startuje weekend, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, kłaniam się, pozdrawiam, życzę udanej reszty piątku i polecam się jutro o poranku. Program Wolna Sobota startuje punktualnie o 7. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
8: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze jest już 17:00, w to piątkowe popołudnie posłuchajmy wspólnie wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne.
15: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję o zajęciu jej wierzytelności przez organizację Eurocontrol. Chodzi o blokadę komorniczą nałożoną jako karę za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
16: Dzień dobry.
15: Michale, kiedy agencja złoży zażalenie?
16: Prawdopodobnie po weekendzie, tak wynika z moich ustaleń. To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk.
2: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
16: I dlatego nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
15: Plakaty ostrzegawcze i zakaz wejścia do lasu w rejonie Polanowa w Zachodniopomorskiem. To z powodu pumy, której wciąż nie udało się złapać. Na miejscu jest reporterka Anna Pałamar. Aniu, kiedy pumę widziano ostatnio?
17: Od tego czasu minęła już ponad doba. Wczoraj około godziny 13 puma widziana była w rejonie miejscowości Karsinka. Zwierzę mogło się przemieścić, dlatego służby zwiększyły obszar poszukiwań. Będziemy działać do skutku, podkreśla Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
18: Cały czas akcja będzie trwała. Będziemy intensyfikować nasze działania. Poprosimy może inne instytucje o wsparcie. Mamy już uzgodnione, że po ewentualnym sukcesie, czyli odłowieniu drapieżnika, zostanie on zadysponowany do ZOO w Poznaniu.
17: To trudny obszar do poszukiwań. Lasy w tym rejonie są gęste i liściaste. Akcję utrudnia też pogoda. Jest ciepło i słonecznie, a to oznacza, że skanowanie terenu dronami z termowizją na niewiele się zdaje. Z Polanowa, Anna Pałamar.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Sobota i niedziela w Częstochowie będą całkiem znośne. Sobota lepsza, bo ma być więcej słońca, a mniej deszczu, bo popada i w sobotę, i w niedzielę. Na termometrach jutro do 22 stopni, w niedzielę też 22 stopnie. Początek przyszłego tygodnia już z temperaturą w okolicach 25 stopni w Częstochowie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Słuchajcie, znowu nam się udało dotrwać do piątku. 10 lipca zaczynamy rozgrzewkę Tanecznego Radia na dobry początek weekendu. Sasz na start, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura. Zapraszam do 22, a teraz mamy 4 minuty po 17.
22: Radio Jura.
23: Mamy dumano! I venga conmigo!

0: Son of Jamaica i Goombay Dance Band. Może nie bądźmy tak wybredni z tym słońcem, niech po prostu dotrze do nas takie, jakie powinno być tym letnim standardem w Polsce. Szczególnie, że zaczynamy weekend. Będziemy dzisiaj sprawdzać, co fajnego w regionie imprezowego. Do tego kilka informacji z muzycznego świata. Będzie o pożegnalnych koncertach po pożegnalnej trasie koncertowej. Będzie film o Britney i mundialowa radość warta kilka tysięcy funtów. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Będzie George Ezra.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
9: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: No Mercy w Radio Jura. Trwa piłkarski mundial, ale trwają też przygotowania do sezonu ligowego. Raków zagra jutro w ośrodku treningowym PSV Eindhoven. Rywalem będą gospodarze. Niestety nie będzie transmisji z tego meczu, ale spokojnie, jeszcze się piłkarzy Rakowa w tym miesiącu naoglądamy, bo będzie liga, będą europejskie puchary i tak dalej. Mecz sparingowy z PSV Eindhoven jutro o 11:00. A jutro po południu można się wybrać do Konopisk na imprezę pod hasłem Wakacyjny odlot. W szczegółach piszemy o tej imprezie w portalu radiojura.pl. Warto zajrzeć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna.

0: plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
3: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
3: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
3: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift. Obiecuje, że nie będę już wracał do jej ślubu, do wesela. Było, minęło, wszyscy pojedli, wybawili się. Może coś wygrali na weselnej loterii. My wygraliśmy weekend. Co u nas w regionie? O tym na pewno po 18. Do tego zapowiedź pożegnalnych koncertów po pożegnalnej trasie koncertowej. Polecamy się po 18. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Piątek, 10 lipca, 18 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci 30-latki z Łodzi. Kobieta została zgwałcona w ubiegłym tygodniu przez 63-letniego mężczyznę. Dziś trafił on do aresztu. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego potrzebne są kolejne badania?
7: No, mimo przeprowadzonej sekcji zwłok nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety. Stąd decyzja biegłego, który zawnioskował o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
8: Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczne dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Na wyniki najpewniej trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. 30-latka przyjechała do mieszkania podejrzanego razem z jego córką. Gdy ta wyszła, 63-latek według ustaleń śledczych wykorzystał stan odurzenia 30-latki i ją brutalnie zgwałcił. Następnego dnia pokrzywdzona trafiła do szpitala, tam zmarła. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut seksualnego wykorzystania 30-latki. Dziś sąd zgodził się na jego 3-miesięczny areszt.
6: Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji jest na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach. Według prognoz jutro burze mają się przesuwać na południe kraju, w stronę Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnego wiatru.
9: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
10: No, trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
11: Na pewno nie jesteśmy zaskoczeni. Wiadomo, obserwowaliśmy trochę pogodę. Natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego. Z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto myślę, że i tak tu przyjechać.
6: Tak mówili wypoczywający nad morzem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Sporo słońca jutro nad Częstochową, ale żeby nie było tak dobrze, to też będzie przelotnie padać. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie. W niedzielę gorzej. Więcej chmur nad miastem też pokropi. Słońce co jakiś czas też będzie się pojawiać na termometrach. W niedzielę w Częstochowie do 20-21 stopni. W poniedziałek już 25 stopni. We wtorek znowu chłodniej. Taki miszmasz w pogodzie w najbliższych dniach w Częstochowie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Dzisiaj w kalendarzu mamy dwa ważne kulinarne święta, które pewnie każdy obchodzi z największą przyjemnością. Po pierwsze dzień frytek, a po drugie Światowy Dzień Kebaba. Mam takie wrażenie, że kebab powoli staje się specjalnością kuchni polskiej. Zaanektowaliśmy sobie, bo chyba lubimy. Margaret też lubimy, więc gramy Let You Talk About It. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 18.

0: Są tacy, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, wyciskają co trzeba na siłowni, a panowie z grupy Safri Duo uprawiali sport o nazwie walenie w bębny i świetnie im to wychodziło. Wracamy do muzycznego świata, bo takiej informacji nie mogę pominąć. Elton John wraca do koncertowania. 3 lata po zakończeniu pożegnalnej trasy zagra 2 pożegnalne koncerty. Niestety nie mam dobrych informacji, jeśli chodzi o to, gdzie wystąpi, bo to będzie Meksyk, a tam raczej nie mamy po drodze. Sprzedaż biletów rusza 16 lipca. Ciekawe, ile minut potrwa. Mam nadzieję, że w sieci po tym koncercie będzie dużo filmików, żeby sobie można było pośpiewać z Eltonem i znowu go zobaczyć na żywo. Koncerty w październiku na Estadio Banorte w Meksyku. Nie możemy się doczekać. Christian Marki u nas za moment. Będzie Summer is Magic.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na 2 albo 4 kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
6: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
7: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego 1 piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

Daj Daj, gwiazda muzyki i gwiazda stadionów na mundialu, Shakira w Radiu Jura. Dużo sportowych emocji w ten weekend nie tylko na mundialu, ale i w Częstochowie. W sobotę czwarta runda indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków, Młodzików i Kadetów. W speed rowerze to na torze Wrzosowiak przy Lechonia 39 w Częstochowie. Początek o godzinie 11:00. Polecamy, warto przyjść, no i wspierać.

0: Młodych zawodników. Autografy też warto już od nich zbierać, no bo wśród nich pewnie będą przyszli mistrzowie. Trzymamy za nich kciuki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
14: Voltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Po reklamie.

0: Hello i Martin Solveig w rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę 19:00, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19:00 wiadomo, że będziemy imprezowo w regionie, ale też będzie o filmie, który powstaje. Angażuje się w niego gwiazda, no i ma spore szanse ten film na zarobienie niezłych pieniędzy. Szczegóły po 19:00. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Po reklamie.
13: Na zegarze 19, czyli dobra pora na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
14: Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał Donald Trump. Amerykański przywódca nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. W mediach tymczasem pojawia się pytanie, czy Amerykanie popełnili błąd, podpisując porozumienie z Iranem. Wiele wskazuje na to, że w zapisach znalazł się punkt mało precyzyjny, który pozwala teraz Teheranowi na dowolną interpretację. Wyłączymy się teraz z amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus.
15: Dzień dobry. Tak, Iran uważa, że ten zapis daje Teheranowi wyłączne prawo do kontroli nad szlakiem żeglugowym. USA uważają, że Iran źle rozumie zapisy memorandum. Wall Street Journal podsumowuje. Według oficjeli obie strony są na innych planetach, jeśli chodzi o interpretację zapisu. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez strategiczną cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a następnie w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako swoją wygraną i prawo do stawiania warunków, jeśli chodzi o korzystanie z tego szlaku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Hiszpania, Belgia. To mecz, który późnym wieczorem wyłoni drugiego półfinalistę mundialu i rywala Francji w pojedynku o wielki finał. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy, Patryku. Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
3: Poprzedni tak istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu. Ćwierćfinał mundialu w Meksyku. Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broz, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki. U Hiszpanów także byli piłkarze, którzy zostali trenerami. José Antonio Camacho czy Quique Setién. Dziś faworytem Hiszpanie, którzy na mistrzostwach ciągle nie stracili gola. Belgowie jednak się rozkręcają. Stare gwiazdy jak De Bruyne czy Lukaku ciągle są pełne wigoru. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.
14: Pierwszy gwizdek o 21:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Znowu chłodna noc w Częstochowie, 12 stopni minimalnie, nocą nie będzie padać, za to jutro popada przelotnie, słońce też będzie się pojawiać, jutro w Częstochowie do 22 stopni, w niedzielę 21, no i też momentami może być deszczowo, ale słońce też będzie. Początek przyszłego tygodnia z wyższymi wartościami na termometrach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: 10 lipca, 10 lat temu, Portugalia została piłkarskim mistrzem Europy. Wygrali z gospodarzami turnieju Francją 1-0. Może kiedyś i o polskiej kadrze będziemy mówić w tym kontekście, które to już pokolenie o tym marzy. Dario G na początek tej piątkowej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Jura, 4 po 19.

0: Luna w rozgrzewce tanecznego radia. Czytam właśnie, że powstaje film o Britney Spears i to taki, który aktualnie gwiazda Instagrama sama popiera i wspiera. Ma być oparty na książce, którą wydano 3 lata temu. Na razie film jest w fazie pisania scenariusza. Nie wiadomo, kto zagra Britney, kto jej przyjaciół, kto jej wrogów. Może zamiast takiej produkcji lepiej wziąć po prostu filmiki z Instagrama. Fajnie podmontować, no i wyjdzie na to samo. Będzie taniej, a kontrowersji na pewno nie zabraknie. Grupa Westlife u nas za chwilę, a później Bruno Mars.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Bańkowskiego, przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy, mnóstwo innych atrakcji, strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
6: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Po reklamie.

0: Sean Baker tuż przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20. ruszamy z tanecznym radiem. Będzie też trochę sportu i radości z awansu swojej ukochanej drużyny. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Po reklamie.
0: To już jest 20, za chwilę zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
15: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji. Takie sytuacje mogły prowadzić do niebezpiecznych zachowań kierowców na trasie S1 w okolicach Węgierskiej Górki w Śląskiem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, chodzi o zawracanie na ekspresówce.
16: Tak, obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDK jedna z aplikacji nawigacyjnych mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
15: Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w morskim oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
1: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
15: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Piłkarskie starcie. Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Stawką półfinał Mistrzostw Świata. Belgia od rana żyje tylko tym wydarzeniem. Wiele miejskich placów w tym kraju zamieniło się w wielkie strefy kibica. Z fanami belgijskiej drużyny rozmawiała nasza korespondentka.
2: Będę oglądać mecz w jakiejś kawiarni albo w pubie, przy piwie. Mam nadzieję, że będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
17: The tension probably will be high.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: I słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu. Taki miszmasz czeka nas w trakcie tego weekendu w Częstochowie. Jutro 22 stopnie, w niedzielę 21 stopni. Początek przyszłego tygodnia, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, to lepsze, bo 25 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to w przyszłym tygodniu, przynajmniej na początku, niewiele się zmieni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: Już po 20 w piątek, a to oznacza, że przed nami taneczne radio na dobry początek weekendu. Kto dzisiaj na start? Katy Perry z nową piosenką, która nazywa się Watch It Burn. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Od teraz zalecane jest głośne słuchanie radia. Polecam.
19: Radio Jura.

0: Zupełnie bym się nie spodziewał, że ktoś sięgnie po It Never Rains in Southern California. No o to chodzi w muzyce, żeby nas zaskakiwać. Kiedyś Albert Hammond, a teraz EXIT, Yorick Burema i Lexeis. Za chwilę gramy dalej, bo to jest Taneczne Radio w planach Milk and Sugar z I Like It oraz Audio Souls z singlem Promise, a później będzie radość z awansu swojej ulubionej ekipy na mundialu. Taka za kilka tysięcy funtów radość.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Sleepside, Junotasi, Daddy DJ w Tanecznym Radio, a ja czytam właśnie, że Luis Capaldi, który jest Szkotem, mocno ucieszył się ze zwycięstwa Anglii nad Meksykiem 3-2 w 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Po ostatnim gwizdku postawił wszystkim kolejkę w pubie. Towarzyszyła mu Rita Ora, więc piłkarskie emocje skończyły się wspólnym śpiewaniem z kibicami. I to jest fajny klimat brytyjskich klubów. Nigdy nie wiesz, kogo tam spotkasz i kto zapłaci za twoje napoje. Ty też możesz, oczywiście. Bibi Rexa i Faithless za chwilę. Będzie New Religion.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: niewinna, no ja bym się kłócił, czy ta piosenka w te wakacje będzie faktycznie taka niewinna. Ma szansę stać się hitem tego lata w naszym kraju. Skolim, Blanka i Crack House. Oczywiście numerów, które będą o to miano walczyć, jest znacznie więcej. Być może jeszcze tych letnich do końca nie znamy, bo dopiero będą miały premierę. A my w Tanecznym Radiu wracamy na parkiet. Calvin Harris i Jazzy już teraz będzie Satisfy.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: La Luna de la Sirena i Alex Pizzuti w Tanecznym Radio. Jeśli pan Alex jest kibicem piłkarskim, a chyba każdy Włoch jest, to coś go łączy z nami. Kibicujemy innym reprezentacjom, bo nasze odpadły w eliminacjach. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią już o 21:00. Szykuje się świetny mecz. A u nas szykuje się kolejna porcja muzyki. Lucas, Steve, Harris i Lumix. Każdy z nich dołożył jakieś dźwięki do numeru Perfect. No to zobaczymy, czy będzie perfekcyjnie. Już za chwilę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Obiecuję, za moment wracamy do tanecznego radia, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości. Na zegarach 21. Anna Wachowska.
3: Jest zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Studio w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta decyzja oznacza w praktyce?
4: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
3: Aż 9 typów prokrastynatorów wyróżniają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Chodzi o osoby, które regularnie odkładają różne aktywności na później. Są wśród nich zamartwiacze, którzy boją się niepowodzeń. Są marzyciele, którym mimo ambitnych planów brakuje konsekwencji. Są perfekcjoniści, którzy uważają, że później będą mieć lepszy efekt. A dlaczego wy odkładacie wasze plany na później? Pytał o to w Warszawie reporter Michał Dobrołowicz.
5: Bo po prostu myślę, że się wyrobię. Najczęściej.
6: Myślę, że czasami po prostu jest coś trudnego do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak odłożę coś teraz, to później będzie mi to łatwiej zrobić.
7: Co tak ostatnio pani odkładała?
6: Teraz jesteśmy właśnie z koleżanką po obronie pracy licencjackiej, więc był taki czas, że musiałyśmy napisać tą pracę, więc ją bardzo odkładałyśmy w czasie.
8: Zajmuję się bardziej bieżącymi rzeczami, a te, które mogą poczekać, to sobie czekają na dobry moment.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Początek przyszłego tygodnia w Częstochowie z trochę lepszą pogodą. Przede wszystkim będzie cieplej, bo już w okolicach 25 stopni. W ten weekend tak mniej więcej 20-21 stopni. Jutro i słońce, i chmury, i opady deszczu w Częstochowie, tak też w niedzielę. Co prawda na początku przyszłego tygodnia też może popadać, ale od wtorku ma być u nas więcej słońca. No i tak jak mówiłem, też cieplej kilka stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Piątkowy wieczór po 21, czyli pora na drugą godzinę tanecznego radia. Bez gadania, najpierw trochę fajnych numerów, które wybraliśmy specjalnie na tę okazję, a później będą i sety. David Guetta z Alokiem na początek, później Nathan Dave, Tiesto też będzie i klasyka od Real McCoy również. Polecamy się, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, dajmy głośniej radio. Run.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Słoneczne, Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest już 22. Anna Wachowska ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
3: Tu się tuli. Tak będzie nazywało się stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę od lat, prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
4: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
5: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi. Ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
6: Jaka kwota jest potrzebna?
5: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
3: To nie jest zwykłe zwiedzanie z przewodnikiem. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim goście stają się częścią spektaklu i przez ponad godzinę odkrywają miejsca na co dzień niedostępne dla widzów. Podpowiadamy wam, co zwiedzać nocą. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Zamiast klasycznego oprowadzania jest spektakl. Puck, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
8: Magia tego teatru polega na tym, że w każdym momencie te fotele robią puf, coś tam odkręcają, przekręcają i chowają te fotele tutaj.
9: Dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego.
7: Podkreśla Jakub Piprowski, wcielający się ostatniej nocy w Pucka.
10: Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
11: Kreatywnością.
10: Nigdzie. Bawiliśmy się świetnie.
12: Zapamiętam, jak Puk pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
7: Słyszałem z kolei od innych uczestników zwiedzania. A dlaczego nocą? Bo elf ze snu nocy letniej żyje w nocy i wtedy przejmuje ten teatr.
8: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 12 stopni tej nocy w Częstochowie, nie powinno padać, za to jutro padać może, choć nie musi. Zobaczymy, jak będzie. W prognozach te opady się pojawiają. Słonecznie też co jakiś czas będzie, jutro maksymalnie 22 stopnie. W niedzielę 21, też spodziewajmy się przelotnego deszczu i też spodziewajmy się słońca w Częstochowie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Kończymy piątkowe Taneczne Radio. Bardzo mi miło, że wspólnie przywitaliśmy kolejny wakacyjny weekend. To ja uciekam z tego weekendu korzystać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego i wolnego weekendu życzę. Trzymajcie się, cześć.
15: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura